0: senzesa nguwa yense mbuto ya kuenderera ungati ulikuda kuenda kunza kocherera utendo wakulusa na kusolola kana kuti kolera samba zvadi manza na sipu penudota pakubuda kusenzesa mbuto ya kuendera kocherera utendo wakulusa na kusolola kana kuti kolera. Munguwa ya kuti madzi yalikubvumba zvinadikana kukoya zvadi madzi kumwa madzi nhando kana kubala mautenda ninga manyoka na kulusa pakudzipo na kusolola mbuto izvi kukoya madzi musinghali penu muzvigubu zvakuchena zvinamuvhalo muchiika pambuto kwayo kuti yaleke kupinda zvikonye kumwa madzi yakuikwa kloro penu kuferusa kusvika mapindi makumi matatu muchiyasiya chitonhola musati mamwa tsarakana kusamba manza na madzi yakuchena na sabao penu dota kuitira kukocherera mautenda yanabalwa na kusenzesa madzi yanazvikonye mbuto inaonerera zvankhoza mulemerero wathu ukulu ndi nkhoza
1: ukika vovostako zinyaruji.